dziękuję wam, już par lepich rzeczy. U došnjom den da vam krenemo susret, budte me dočakali, dragi susret.